0: Ja, poszła Hanan. Hanan, że bukur. Ja poszła w ty. Fajl, a mu da się kodin ci kanan, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.